0: Radio Delta.
1: Balonaj, balonaj, balonaj, ja. Balonaj, balonvalin, to